0: Martin. Sekaj ponedeljnik od 22 do 23 časot na Antena 5.
1: Live the best music experience. Antena 5. Double play.
2: Double play.
1: Na Antena 5.
3: Salida del vuelo con destino a la